0: šume, staništa upijaju gasove s efektom staklene bašte, pre svega CO2. Tako da zbog toga je sada pravi trenutak i gde ćete bolje od 37 stepeni u hladu ovaj, na Košutnjaku ili gde je već ovo. Mislim da je na asfaltu malo utopio.
1: Bio je ovo Ognjen Pantić, ekspert za javne politike i energetske tranzicije.
2: Ljudje ljubio mješkać srcu mjesta. Najładniejsze dziewczyny można spotkać w sercu miasta. Modne kluby są zawsze w centrum miasta. Serce miasta to mój świat. Życie w wielkim mieście, fajne jak w reklamach.